0: inagwana only a banana connect.
1: Hello?
0: Hello?
1: 0790 yawa! Kai wanda kace allura za ta tafi har kwakwalwa ta? Shin ga hakan gaskiya ne?
0: Only a banana connect.
1: To ina kasuwa sai ɗan wani matan makwabci na tace matan da ke amfani da maganin tazarar haihuwa mazajen su za su daina son su.
0: Call me on banana connect.
1: Ni ce kuma
0: gaggauta ta ce
1: idan na bayar da tazarar haihuwa tsakanin ya
0: za su yi tunani akwai wata matsala